0: je poletni, poletni. Radio Triglav.
1: Let me be your hero. Would you dance